Polonia ruje i na Maltach. Ukrania, Czechosławia i Grecja. Polonia, Stasów, Rybali.